Ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane, ewane,

Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am